0: Rady.
1: Jezu Grisze,
0: zała.
1: Obiante nie mną.
0: Misi sobi, odi wakale. Obie baje na rady, po dunia. Jezu Grisze,
1: zała. Prezidzio.
0: A we kaczy robi się.

Namikasa radinye bi mamia Anasye na me aye bonia aye fu Esi senye radia dumwa Nankame ni magwasyo Nasu sadye ni